Hau, Henry reklade matja, pein regje mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu aloha. Aho.